się to tak, jak sem to rzekł, usie to tak, jak sem to rzekł, usie to tak, jak sem to rzekł, usie to tak, marzyć łamilono po śmiechu.